od Modern Talking pa k Belgicem. Ena taka dobra mešanca je to, blues, jazz, pop. Neki druzga so bili, Vaya con Dios in Puerto Rico.